Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.

0: RM.
1: RM. Zaba zakwana zishano mapindi makumatatu na mawiri lekani apa tuone zviziviso machibeseano.